0: Pop-Star Rock'n Pop. Pop-Star Rock'n Pop. Pop-Star Rock'n Pop. Pop-Star Rock'n Pop.
1: Hello, darkness, my.